0: Ye na tenepo abvisere watu nziko muno nthawe tikati sonsokere zati ndende 10 na ibodzi zipulumira 11 horas.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Nazo nkhani zathu za nchinyongo kumashibe sekuno na inepano Feliciano Diogo, ntongi wa dziko lino Daniel Chapo.